0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Amerikanskai firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompiuterov personalnyj sputnik.